0: Dobro jutro.
1: Aj, ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.

0: Zaustavite šareni autobus, ne vidimo se, registarski broj.
1: Vozi, Miško.